Matinka sa wini oji fuwa oji kwa Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu Ewa ni mwuchena mamu.

czy słowy nie można wybrać. Obiara nie ma. My się woja na mi bribibia. Papa obi u kofa ba e gambe. Ta si brobi u fare ba e.